Hola, hau Bepi, kontenti hamutuko imi iha Radio Liberdadi, 95.8 MHz. Liberdadi iha anin, Liberdadi iha moris.